0: njani?
1: Ah, igama lami uvele bahleke. Mangivela bonke bahleke mangishaya iphondo lami.
0: Awushaya ngezo mfana wami, awukhwela kulo.